lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, lejo volna belőle torom már. Lipo mai, kocho mai, lipo mai, kocho mai, lejo